0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Radio 24.

0: Spakuj głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Coraz dłuższe dni.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: W Łomży doszło do zdarzenia, w którym 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu na 5 piętrze. Jej matka była w tym czasie pod wpływem alkoholu i spała. Sytuację uratowali sąsiedzi, którzy zareagowali błyskawicznie i rozłożyli koc, dzięki czemu dziecko nie doznało poważnych obrażeń. Policja apeluje do rodziców o zachowanie szczególnej czujności i nie pozostawianie małych dzieci bez nadzoru przy otwartych oknach lub balkonach. Kolejne wiadomości. Zapadła nowa decyzja sądu w sprawie śmiertelnego pobicia 13-letniego chłopca. Pojawiły się także nowe informacje dotyczące wypadku 17-latka na torach kolejowych, a policja dementuje niektóre doniesienia medialne. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura przy słabym lub umiarkowanym wietrze. Na północy Polski, w Szczecinie, odnotowano 20 stopni Celsjusza. Natomiast w Gdańsku termometry wskazują 14 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Gorzu, temperatura wynosi 19 stopni, a w Warszawie 14 stopni Celsjusza. Na południu Polski w Krakowie i Rzeszowie jest 13 stopni, we Wrocławiu 17 stopni, a na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano 11 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Dzień dobry, ja już zdążyłem się oparzyć i oblać pierwszą poranną kawą. Nie wiem jak u was, mam nadzieję, że będzie trochę lepiej. Na pewno będzie dobrze muzycznie. O poranku w Moje Radio 24. Maciek Chorzowski, dzień dobry.

Czasami jest tak, że wstajesz lewą nogą, albo nawet oboma nogami, które okazują się być lewe. Jakaś taka złość, jakaś taka niechęć, oby jak najrzadziej, ale jeżeli dzisiaj tak macie, to mam nadzieję, że muzyka w moje Radio 24 ukoi nerwy.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku węzeł Budziszów, węzeł Kostomłoty w kierunku Katowic, prowadzone są prace koszenia traw. Zajęty jest lewy pas ruchu, ruch odbywa się pasem prawym. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku Kielce, tokarnia trwają krótkotrwałe roboty związane z naprawą czujników w nawierzchni. Zajęty jest lewy pas ruchu. Na drodze krajowej DK26, na przejściu granicznym Krajnik Dolny, schwyt mogą wystąpić zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

U nas o 11:00 czas na klasykę. Lecą numery, które zna każdy i które zawsze działają. Koniecznie włącz o 11:00, od poniedziałku do niedzieli. Zostań z nami, moje Radio 24.

Z jajkami rano to tak jak z tymi płatkami rano. Każdy ma swój własny sposób i jest to jedyny, słuszny, ulubiony i najlepszy. Tylko fajnie jak w domu jest na przykład 3 albo 4 osoby i każdy jeden chce mieć na swój sposób. Kupiliście już 4 patelnie? Ja mam 2 i to jest niewystarczające.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne dla Polski wskazują na różnice temperatur w zależności od regionu. Na północy i zachodzie kraju, w Szczecinie oraz Gorzowie, termometry wskazują 20 stopni Celsjusza. W Gdańsku temperatura wynosi 14 stopni, natomiast w Poznaniu odnotowujemy 19 stopni Celsjusza. W południowej części kraju, w Krakowie i Rzeszowie, termometry pokazują 13 stopni, a w Suwałkach temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza. W Warszawie obecnie jest 14 stopni Celsjusza.

0: To jest moje Radio 24.
1: W kółko, ta sama melodia.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, aż padł na
2: rok, godzina.
7: Mój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi poinformował, że między Iranem a Stanami Zjednoczonymi nie odbywają się bezpośrednie rozmowy, choć obie strony wymieniane są wiadomości. Trwają obecnie negocjacje z Omanem dotyczące zasad żeglugi w cieśninie Ormuz. Projekt porozumienia przewiduje wprowadzenie ograniczeń w przepływie statków amerykańskich oraz izraelskich przez tę cieśninę, a także ustalenie warunków tranzytu dla innych państw zależnych od wypłaty odszkodowań. W kolejnych wiadomościach Ukraina zamówiła w Turcji znaczącą ilość uzbrojenia przeznaczonego do walki z Rosją. Zakup obejmuje wyrzutnie 270 Myers oraz rakiety balistyczne 39 ATACMS. Logistyka dostaw na terytorium Ukrainy ma być realizowana przy udziale firm z Turcji, Bułgarii i Stanów Zjednoczonych. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych zgłosił gotowość do wydania zgody na reeksport uzbrojenia produkcji amerykańskiej po uprzednim powiadomieniu Kongresu. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne dla Polski wskazują na różnice temperatur w zależności od regionu. Na północy i zachodzie kraju, w Szczecinie oraz Gorzowie, termometry wskazują 20 stopni Celsjusza. W Gdańsku temperatura wynosi 14 stopni, natomiast w Poznaniu odnotowujemy 19 stopni Celsjusza. W południowej części kraju, w Krakowie i Rzeszowie, termometry pokazują 13 stopni, a w Suwałkach temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza. W Warszawie obecnie jest 14 stopni Celsjusza.
1: To jest Moje Radio 24.

Słuchasz moje Radio 24, minęła godzina 7, ja jestem z wami do 10 i do 10 naprawdę solidna porcja energetycznej muzyki na dobry początek dnia.

0: A znacie taką przypadłość ludzką? Budzik dzwoni, a jeszcze 5 minut drzemka. Jeszcze 5 minut drzemka. Jeszcze 5 minut drzemka. Są też tacy, którzy ustawiają sobie tych budzików na przykład 9. Na szczęście do takich nie należę. I z mojego doświadczenia wynika, że jak już trzeba wstać, to trzeba wstać. Inaczej ten dzień jakiś taki rozmemłany. Też tak macie? Mam nadzieję, że nasza muzyka pomoże wam podnieść się z łóżka. To jest moje Radio 24.
1: Może już całkiem nic.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku między węzłem Szczecin Zachód a węzłem Radziszewo, w obu kierunkach obowiązuje przełożenie ruchu na drogę objazdową oraz ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Na drodze ekspresowej A7 w kierunku Białegostoku trwa remont nawierzchni. Zjazd na węzeł w miejscowości Trojany jest zamknięty, a objazd prowadzi przez węzeł w miejscowości Wola Rasztowska. Na drodze krajowej 92 w okolicach węzła Tarnowo-Podgórne w kierunku Świecka obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę oraz zwężenie jezdni. Na przejeździe górą wiaduktu drogą powiatową 2420 Pamaliew ruch odbywa się wahadłowo i jest sterowany sygnalizacją świetlną ograniczeniem prędkości do 40 km na godzinę. Dodatkowo zamknięta jest łącznica zjazdowa w kierunku Świecka. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz Moje Radio 24.
2: Moje Radio 24.

Często mam tak, że sam zapach świeżo zmielonej kawy już działa na mnie pobudzająco. Mam nadzieję, że u was w domach już pachnie kawa, że jakieś śniadanie wlatuje na stół, albo może już po śniadaniu. Śniadanie to ponoć bardzo ważny posiłek. Życząc smacznego, zapraszam na kolejną porcję dobrej muzyki w moje Radio 24.

Zdarza się nam, że wszystko z rana idzie jakby pod górę. Dzieciaki nie chcą, trzeba zrobić coś z kasztanów, a powinni o tym powiedzieć przynajmniej wczoraj o godzinie 22, no, najwcześniej oczywiście. Potem tak, toster nie działa, czajnik się zepsuł, zabrali wodę. Oby takich poranków było jak najmniej.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecne odczyty meteorologiczne wskazują na suche warunki w całym kraju. W Szczecinie i Poznaniu termometry pokazują 19 stopni Celsjusza, natomiast we Wrocławiu odnotowuje się 18 stopni, a w Gorzu 17 stopni. W Gdańsku, Warszawie oraz Krakowie temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza. Na wschodniej części kraju, w Suwałkach i Rzeszowie, odnotowano 13 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Polacy coraz częściej rezygnują z randkowania przez internet na rzecz osobistych spotkań, wykorzystując do tego nowe aplikacje zachęcające do wyjścia z domu. Zjawiska takie jak ghosting, benching czy orbiting prowadzą do rozczarowania i mogą utrudniać zawieranie nowych relacji. Raporty oraz badania wskazują jednocześnie na rosnące poczucie samotności wśród Polaków, co skłania wielu do poszukiwania bezpośrednich form nawiązywania kontaktów w rzeczywistości. W Wiadomościach Politycznych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek stwierdził, że rząd skutecznie realizuje swoje działania wobec prezydenta, robiąc to zgodnie z prawem miejscowości. Szef resortu sprawiedliwości podkreślił również, że Krajowa Rada Sądownictwa została wyłoniona w sposób zgodny z konstytucją oraz standardami europejskimi. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano suche warunki przy słabym lub umiarkowanym wietrze. Najciekawsze odczyty temperatury prezentują się następująco. We Wrocławiu i Szczecinie termometry wskazują 19 stopni Celsjusza, natomiast w Warszawie oraz Gorzu temperatura wynosi 17 stopni. Na północy, w Gdańsku i Suwałkach odnotowano 16 stopni Celsjusza, natomiast w południowej części kraju, w Krakowie i Rzeszowie, jest nieco chłodniej. Termometry wskazują 15 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Moje Radio 24, minęła godzina 8. No, mam nadzieję, że już jesteście w drodze do pracy, bo jeżeli nie, no to może być spóźnionko. Aha, i zazdroszczę tym, którzy dzisiaj do pracy iść nie muszą.

Są takie rzeczy, na które nie mamy wpływu i nie warto z nimi walczyć. Mam poradę. Czasami trzeba po prostu zaakceptować, że się rano spóźnimy, przestać się denerwować, odpuścić, odpocząć. Szkoda nerwów. Muzyka gra dalej.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku między węzłem Szczecin Zachód a węzłem Radziszewo, w obu kierunkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę z powodu przebudowy układu drogowego. Na drodze ekspresowej 61 na odcinku Suwałki Budzisko występuje nierówność nawierzchni w lewym pasie ruchu. Na drodze krajowej 11 na odcinku Rogoźno. Garbatka ze względu na uszkodzone rogatki na przejeździe kolejowym wprowadzono ograniczenie prędkości oraz obowiązkowy znak stop. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Jeśli właśnie udajesz, że pracujesz, to spokojnie. Na pewno nie jesteś sam. Większość świata teraz robi dokładnie to samo. Różnica jest taka, że u ciebie przynajmniej leci dobra muzyka z Moje Radio 24.

Są też takie poranne przypadłości, że człowiek sobie wczoraj obiecał, miałem wstać, zrobić jogę, potem wyjść pobiegać, a skończyło się jak zawsze na scrollowaniu memów. A ja tam uważam, że takie poranne lenistwo, za czym ten dzień na dobre się rozpędzi, jest właściwe, a nawet wskazane. Niech towarzyszy mu muzyka. Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują suche warunki. Na północy Polski odnotowano 19 stopni Celsjusza w Szczecinie i 16 stopni w Gdańsku. W centralnej części kraju temperatury wynoszą 18 stopni w Poznaniu oraz 17 stopni w Warszawie i Gorzowie. Południe i wschód przyjmują nieco chłodniejsze wartości. We Wrocławiu jest 19 stopni, w Suwałkach 16, a w Krakowie i Rzeszowie 15 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi 1014 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dzień dobry, oto najnowsze informacje na antenie Moje Radio 24. Aresztowany został Jan B., były poseł partii Samoobrona. Mężczyzna został zatrzymany przez policję w związku z podejrzeniem molestowania 9-letniej dziewczynki podczas półkolonii organizowanej przez szkołę, którą prowadził podejrzany. Rodzice pokrzywdzonej zgłosili sprawę organom ścigania, co doprowadziło do podjęcia natychmiastowych działań przez prokuraturę. Dziewczynka została przesłuchana i objęta opieką psychologiczną. Ministerstwo Edukacji Narodowej wszczęło już kompleksową kontrolę w placówce edukacyjnej zaangażowanej w tę sprawę. W innych wiadomościach Polacy coraz częściej rezygnują z randkowania przez internet na rzecz bezpośrednich spotkań osobistych, wykorzystując do tego nowe aplikacje zachęcające do wyjścia z domu. Przyczyną tej zmiany jest zmęczenie negatywnymi doświadczeniami w świecie cyfrowym, takimi jak ghosting, benching czy orbiting, które często prowadzą do rozczarowania i utrudniają nawiązywanie trwałych relacji. Najnowsze badania oraz raporty wskazują na rosnące poczucie samotności wśród Polaków, co skłania coraz więcej osób do poszukiwania kontaktu w świecie rzeczywistym. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują suche warunki. Na północy Polski odnotowano 19 stopni Celsjusza w Szczecinie i 16 stopni w Gdańsku. W centralnej części kraju temperatury wynoszą 18 stopni w Poznaniu oraz 17 stopni w Warszawie i Gorzowie. Południe i wschód przyjmują nieco chłodniejsze wartości. We Wrocławiu jest 19 stopni, w Suwałkach 16, a w Krakowie i Rzeszowie 15 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi 1014 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Tu moje Radio 24, minęła 9, jest poniedziałek, na szczęście albo na nieszczęście. Oby ten poniedziałek nie był taki, jak pokazywali w jednym ze znanych polskich filmów.

0: Są takie naczynia poranne. I wcale nie chodzi mi o nocnik, raczej o kubek. Kubek na kawę. Często okazuje się, zwłaszcza w biurach, że kubek na kawę powinien mieć przynajmniej pojemność wiadra. A jak tam u was w biurze albo w korpo? Zwykły kubeczek, może małe espresso, a może 15 litrów byłoby najlepszym rozmiarem.
1: Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku od węzła Sośnica do węzła Żory, występują zwężenia jezdni w kierunku miejscowości Gorzyczki. Na drodze ekspresowej S12 między węzłem Lublin-Felin a węzłem Świdnik trwa remont nawierzchni. Ruch w obu kierunkach odbywa się jezdnią południową. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Przemyśl do węzła Korczowa, zamknięty jest MOP Chruszowice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Moje Radio 24 każdy dzień ma swój rytm. Od klasyki o 11 po nocne pościelowe o 23. Zajrzyj na naszą stronę www.mojeradio24.pl. Sprawdź naszą ramówkę i zostań na dłużej.

Jak jesteśmy mali, to wierzymy w magię, a jak jesteśmy dorośli, to przestajemy w nią wierzyć z jednym małym wyjątkiem. Klucze do auta posiadają zdolność teleportacji magicznej w najciemniejsze zakamarki domu. Zwłaszcza jak się spieszymy, jest rano i już trzeba iść, a tych kluczy dalej nie ma. Ludzie już wymyślili takie tamte tagi różne, albo taki alarm do kluczy. No, by wam się dzisiaj nic takiego nie przytrafiło. Zostańcie z moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach od 18 do 22 stopni Celsjusza. Na północy i wschodniej części kraju panuje sucha pogoda, przy czym w Gdańsku oraz Suwałkach wieje umiarkowany wiatr. Najcieplejsze warunki odnotowano na południowym zachodzie, gdzie we Wrocławiu termometr pokazuje 22 stopnie. W zachodniej części kraju, w okolicach Poznania i Gorzowa, występują obecnie opady deszczu. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali.

móc schować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Chciałbym w spokoju, o świcie, oparty o pień, siedzieć bez żadnych wahań.

A możemy tak nie jechać do pracy dzisiaj, tylko się przejść? Jak się idzie, to korków nie ma, ale można zmoknąć. Z drugiej strony nie trzeba się denerwować, nie trzeba pilnować prędkości, no ale można się spóźnić. Jaki wasz wybór na dzisiaj? Idziecie czy jedziecie? Podzielcie się z nami na naszym radiowym Facebooku.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, aż padł
2: rok, godzina.
3: Mój

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Ukraińskie media informują o ataku na rafinerię ropy w Niżniekamsku. W wyniku zdarzenia zginęło 12 ludzi, a 39 zostało rannych. Burmistrz miasta potwierdził atak, co skutkuje zwołaniem pilnej narady operacyjnej oraz skierowaniem dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. Niżniekamsk jest jednym z kluczowych ośrodków petrochemicznych w Rosji, gdzie funkcjonują takie przedsiębiorstwa jak Taneco, Tajfnek oraz Sibur. W Salwadorze archeolodzy odnaleźli dobrze zachowane szczątki człowieka sprzed około 3000 lat. Szkielet został odkryty pod ulicą w miejscowości Antiguo Cuscatlan, wraz z naczyniem ceramicznym w kształcie żółwia morskiego i fragmentami gałęzi manioku przysypanymi popiołem wulkaniczny miejscowość naukowcy planują przeprowadzenie datowania radiowęglowego oraz badań genetycznych, a także zamierzają kontynuować poszukiwania kolejnych grobów na tym terenie. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury od 18 do 24 stopni Celsjusza. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha pogoda przy umiarkowanym lub słabym wietrze. W centralnej części kraju oraz na południowym wschodzie, w Warszawie i Rzeszowie, termometry wskazują 21 stopni Celsjusza. Najcieplejsze warunki odnotowano we Wrocławiu i Krakowie, gdzie temperatura sięga 24 stopni. Należy jednak przygotować się na opady deszczu w Poznaniu oraz w Gorzowie Wielkopolskim.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Radio to jedyne medium, które pozwala ci robić 100 innych rzeczy naraz i tak jak czujesz, nie jesteś sam. Dzięki, że wybraliście naszą playlistę jako tło do waszego dnia. Bez hałasu, bez zbędnej spiny, po prostu dobra muzyka w moim Radio 24.

Twój głos w radiu? Tak, wiemy, to brzmi przerażająco, ale spróbuj. 22 602 0068. Najwyżej powiemy, że to był deepfake.

Pamiętacie czasy, kiedy playlisty układało się w głowie, a nie w algorytmach? My dalej tak robimy. Szukamy tych emocji, które pamiętacie z pierwszych koncertów i przegrywanych kaset. Wracamy do domu. Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury od 18 do 24 stopni Celsjusza. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha pogoda przy umiarkowanym lub słabym wietrze. W centralnej części kraju oraz na południowym wschodzie, w Warszawie i Rzeszowie, termometry wskazują 21 stopni Celsjusza. Najcieplejsze warunki odnotowano we Wrocławiu i Krakowie, gdzie temperatura sięga 24 stopni. Należy jednak przygotować się na opady deszczu w Poznaniu oraz w Gorzowie Wielkopolskim.

0: moje Radio 24.
1: Jest 11, a skoro 11, to w moje Radio 24 pora na godzinę pełną największych hitów światowej muzyki.

0: novi temelja zida. Strta ješ pod palona. I strta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: To jest moje Radio 24.

jest 12. Na Bugu we Włodawie ubyło 3, no tak naprawdę to nie wiem ile ubyło na Bugu we Włodawie i tego komunikatu raczej nie będziemy podawać. Podamy za to jak na tacy pełną godzinę tylko i wyłącznie polskich piosenek. Zapraszam.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz, bij.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad miejsce, gdzie historia wydeptała jeden z ważnych szlaków dawnej Rzeczpospolitej. Z góry Klwów wygląda jak brama, przez którą od wieków przetaczały się wojska, kupcy i poselstwa. Legenda niesiona wiatrem mówi, że tędy wiodła droga na wschód, a sama nazwa miejscowości miała oznaczać kierunek ku Lwowu. Z wysokości dostrzegamy zwarty, niemal miejski układ centralnego placu. Choć Klwów dawno pożegnał się z prawami miejskimi, z lotu ptaka wciąż widać ambicje dawnych właścicieli świdzińskich herbu Półkozic. Szerokie ulice zbiegające się w centrum przypominają o dawnym trakcie, który tętnił gwarem jarmarków. Każda kamienica zdaje się pilnować porządku skrzyżowania światów, gdzie Mazowsze podawało rękę południowym krainom. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła. Świątynia jest świadkiem wzlotów i upadków miejscowości. Jej jasna bryła dominuje nad okolicą, stanowiąc punkt odniesienia dla wędrowców. To tutaj w cieniu kościelnych murów zapisywano kroniki Klwowa, który w XV wieku korzystał z przywilejów nadanych przez króla Władysława Jagiełłę. Lecimy w stronę dawnych założeń dworskich. Choć czas nie był dla nich łaskawy, z góry wciąż można odczytać zarysy parku i fundamentów, które kiedyś świadczyły o sile tego miejsca. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie krajobraz łagodnie przechodzi w mozaikę pól i sadów. Klwów naturalnie wpisuje się w pagórkowaty teren, tworząc harmonijną całość z otaczającą przyrodą. To nie tylko punkt na mapie, to przystanek w czasie. Klwów to opowieść o drodze i trwaniu. Z jednej strony echo traktu ku Lwowu i królewskich przywilejów, z drugiej spokój mazowieckiej wsi, która zna swoją wartość. Mazowsze historyczne, dumne ze swoich korzeni i zawsze otwarte na wędrowca.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Panie prezesie, jakiś zespół do pana. Jaki?
1: Kombi.
0: Jakiś kombi? Proszę.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
7: Mój tyle.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Pasażerowie musieli opuścić samolot gotowy do startu, ponieważ dziecko nie chciało zająć swojego miejsca ani zapiąć pasów bezpieczeństwa. W związku z tym lot został odwołany, a podróżni spędzili noc w Kolumbii Brytyjskiej, gdyż procesy związane z opuszczeniem maszyny wydłużyły procedury. Linia lotnicza przeprosiła pasażerów i potwierdziła, że kolejnego dnia odbyli oni zaplanowany lot do Toronto. Twórcy systemu Patriot wyrażają obawy dotyczące produkcji pocisków na Ukrainie. Firmy Raytheon oraz Lockheed martwią się o bezpieczeństwo technologii oraz możliwość ulepszenia procesów produkcyjnych przez stronę ukraińską. Istnieje ryzyko, że Ukraina zacznie wytwarzać uzbrojenie szybciej i taniej niż Stany Zjednoczone. Państwo to dąży do pełnej samowystarczalności i rozwijania.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski odnotowano temperatury między 20 a 26 stopniami Celsjusza. W centrum kraju w Warszawie termometr pokazuje 28 stopni, podczas gdy w Poznaniu występuje opad. Południowe regiony mocno się nagrzały. We Wrocławiu mamy 31 stopni, a w Krakowie 30 stopni. Na wschodzie odnotowano 24 stopnie w Suwałkach przy dość silnym wietrze oraz 28 stopni w Rzeszowie. W Gorzowie temperatura wynosi 27 stopni i występuje opad.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęła 13, czas rozpocząć pozdrowienia i dedykacje, jak to się staromodnie mówiło, w moje Radio 24. Numer telefonu 22 602 0068. Śmiało dzwońcie, nagrajcie swoje pozdrowienia lub cokolwiek, co tam macie do powiedzenia. Możecie także wybrać sobie piosenkę. Maciek Chorzowski, zapraszam do szkoły.

0: fajnie.
1: Zauważyliście może, że niektóre dźwięki mają właściwości jakby teleportacyjne? Wystarczy jeden specyficzny pogłos werbla albo miękki dół basu, żebyście znów mieli te naście lat. W moim Radiu 24 nie gramy tylko piosenek. My pilnujemy, żeby te najlepsze wspomnienia nie wyblakły. Zostańcie z nami, a za chwilę kolejna porcja dobrych powrotów.

moim Radiu 24 mamy tysiące piosenek, ale brakuje nam tej jednej, twojej. Zadzwoń 22 602 0068 i powiedz nam, co mamy wyciągnąć z archiwum. Dodaj kilka słów od siebie, a my złożymy to w całość. Czekamy. 22 602 0068.

Teraz coś z kroniki kryminalnej. Otóż Janusz G. wybił szybę w samochodzie, by ukraść z niego świeżaka. Niestety wpadł w szał, gdy okazało się, że to nie świeżak, tylko prawdziwy kalafior. Wydaje mi się, że niektórzy ludzie mają kalafior zamiast mózgu. Moje Radio 24, zostańcie z nami.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki termiczne. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 20 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie jest cieplej, 27 stopni. W centralnej części kraju, we Wrocławiu, termometry wskazują aż 32 stopnie, a w Krakowie 30 stopni przy dość silnym wietrze. Na wschodzie i południowym wschodzie temperatury oscylują między 25 a 30 stopniami Celsjusza. W Poznaniu oraz w Gorzowie występują obecnie opady deszczu.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Pasażerowie musieli opuścić samolot gotowy do startu, ponieważ dziecko nie chciało zająć swojego miejsca ani zapiąć pasów bezpieczeństwa. W związku z tym lot został odwołany, a podróżni spędzili noc w Kolumbii Brytyjskiej, gdyż procesy związane z opuszczeniem maszyny wydłużyły procedury. Linia lotnicza przeprosiła pasażerów i potwierdziła, że kolejnego dnia odbyli oni zaplanowany lot do Toronto. Twórcy systemu Patriot wyrażają obawy dotyczące produkcji pocisków na Ukrainie. Firmy Raytheon oraz Lockheed martwią się o bezpieczeństwo technologii oraz możliwość ulepszenia procesów produkcyjnych przez stronę ukraińską. Istnieje ryzyko, że Ukraina zacznie wytwarzać uzbrojenie szybciej i taniej niż Stany Zjednoczone. Państwo to dąży do pełnej samowystarczalności i rozwija własne zaplecze technologiczne w zakresie dronów oraz pocisków. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki termiczne. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 20 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie jest cieplej, 27 stopni. W centralnej części kraju, we Wrocławiu, termometry wskazują aż 32 stopnie, a w Krakowie 30 stopni przy dość silnym wietrze. Na wschodzie i południowym wschodzie temperatury oscylują między 25 a 30 stopniami Celsjusza. W Poznaniu oraz w Gorzowie występują obecnie opady deszczu.

0: moje. Radio 24.
1: Chwilkę po drugiej po południu cały czas zbieramy wasze pozdrowienia i muzyczne dedykacje.

0: Wystarczy zadzwonić 22 602 0068, nagrać to, co się ma do powiedzenia, dołożyć do tego piosenkę, a ja postaram się ją szybciutko znaleźć i pojawi się ona na naszej antenie.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Radomia i okolic. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.

Dwie minuty, jedno miejsce i cała masa ciekawostek. Mazowsze w dwie minuty. O 12.30 i 22.30 lecimy codziennie w moje Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Mówi się, że w Londynie zawsze pada, ale to stamtąd przychodzą dźwięki, które najlepiej ogrzewają głośniki. Coldplay, Robbie Williams czy klasyki z lat 90. W moim Radio 24, nie ukrywam, mamy słabość do wyspiarskiej produkcji i melodii, które po prostu nie chcą wyjść z głowy.

Chcesz coś przekazać w swoim własnym, unikalnym stylu? 22 602 0068. Nagraj się i zamów numer 22 602 0068.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty stacji meteorologicznych dla Polski. Na północy kraju, w Gdańsku, temperatura wynosi 20 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie termometr wskazuje 27 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Gorzowie, występują opady deszczu przy temperaturach odpowiednio 27 i 28 stopni. Warszawa powitała mieszkańców 29 stopniami Celsjusza. Najcieplejsze warunki odnotowano we Wrocławiu, gdzie termometry pokazały 32 stopnie, oraz w Krakowie i Rzeszowie, gdzie temperatura sięga 30 stopni. W Suwałkach aktualnie jest 25 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1013 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Na Majorce wojsko zostanie rozmieszczone w związku z całkowitym zaćmieniem słońca, aby wesprzeć służby i zabezpieczyć okoliczne obszary. Na Balerach, a konkretnie na Majorce, wprowadzono zarządzanie przedkryzysowe oraz stan alarmowy ze względu na spodziewany napływ turystów i podwyższone ryzyko wystąpienia pożaru. W Polsce 12 sierpnia po godzinie 19 będzie widoczne częściowe zaćmienie słońca, do którego obserwacji zaleca się stosowanie specjalnych okularów ochronnych. W innym kraju, w pobliżu Statui Wolności, doszło do tragicznego wypadku. Kobieta i niemowlę zginęły w wyniku przewrócenia się łodzi. Policja zatrzymała 46-letniego kapitana statku, któremu postawiono 13 zarzutów narażenia życia wielu osób. Według wstępnych ustaleń jednostka mogła przekraczać dopuszczalną liczbę pasażerów, a przyczyny tragedii są nadal badane przez służby. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 21 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie termometry wskazują 26 stopni. W centralnej części kraju, w okolicach Poznania i Gorzawa, występuje opad deszczu przy temperaturze 29 stopni. Warszawa oraz Rzeszów mogą liczyć się z upalnymi 31 stopniami Celsjusza. Na południu Polski panują wysokie temperatury. We Wrocławiu jest 32 stopnie, a w Krakowie odnotowano 30 stopni przy dość silnym wietrze.
1: To jest Moje Radio 24.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosi, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

Twój głos i twoja muzyka. Lepszego połączenia nie ma. 22 602 0068. Nagraj się, wybierz piosenkę, resztę zostaw nam. 22 602 0068.

Zamów kawałek dla kogoś ważnego i dorzuć kilka słów od siebie. 22 602 0068. Działaj. Jeszcze raz. 22 602 0068.

Pytacie czasem, dlaczego gramy tę właśnie wersję albo ten konkretny rocznik. Odpowiedź jest prosta, bo w muzyce detale, moim zdaniem przynajmniej, robią różnicę. Szukamy tych smaczków, których nie znajdziecie w masowych playlistach. To jest Moje Radio 24, autorska selekcja, której możecie zaufać.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski odnotowano temperatury od 21 stopni Celsjusza w Gdańsku do 26 stopni w Szczecinie. W centralnej części kraju, w Warszawie, termometr pokazuje 31 stopni. W Poznaniu i Gorzowie występują opady deszczu przy temperaturze 29 stopni. Na południu Polski, we Wrocławiu, odnotowano najwyższą wartość wynoszącą 32 stopnie Celsjusza. Natomiast w Krakowie temperatura wynosi 30 stopni przy dość silnym wietrze. Wschodnia część kraju oferuje warunki o temperaturach od 25 do 31 stopni Celsjusza.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Na Majorce wojsko zostanie rozmieszczone w związku z całkowitym zaćmieniem słońca, aby wesprzeć służby i zabezpieczyć okoliczne obszary. Na Balearach, a konkretnie na Majorce, wprowadzono zarządzanie przedkryzysowe oraz stan alarmowy ze względu na spodziewany napływ turystów i podwyższone ryzyko wystąpienia pożaru. W Polsce 12 sierpnia po godzinie 19 będzie widoczne częściowe zaćmienie słońca, do którego obserwacji zaleca się stosowanie specjalnych okularów ochronnych. W innym kraju, w pobliżu Statui Wolności, doszło do tragicznego wypadku. Kobieta i niemowlę zginęły w wyniku przewrócenia się łodzi. Policja zatrzymała 46-letniego kapitana statku, któremu postawiono 13 zarzutów narażenia życia wielu osób. Według wstępnych ustaleń jednostka mogła przekraczać dopuszczalną liczbę pasażerów, a przyczyny tragedii są nadal badane przez służby. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 20 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. Natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 22 stopnie przy dość silnym wietrze. W centralnej części kraju, w Poznaniu, występuje opad deszczu i temperatura 29 stopni, podczas gdy w Warszawie termometr pokazuje 31 stopni. Najcieplejsze warunki odnotowano na południu. We Wrocławiu jest 33 stopnie, a w Krakowie 32 stopnie. Na wschodniej części kraju w Suwałkach mamy 26 stopni, a w Rzeszowie 31 stopni. W Gorzowie temperatura wynosi 28 stopni i występuje opad deszczu.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

No i zrobiła się czwarta. Ci, którzy są w pracy jeszcze przez godzinkę, no to ci mają fajnie. Tych z drugiej zmiany pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że towarzyszyć wam będzie moje Radio 24.

pościelowe. Noc, muzyka i trochę emocji. Zapraszam, startujemy o 23, a kończymy o 1 w nocy. Włącz koniecznie i pozwól się zrelaksować.

0: ja robię tu?
1: Co ty tutaj robisz?
0: 12 ciężkich, szczero złotych koron moją głowę zdobi. Jest tyle różnych dróg. Kolejny piękny marmurowy pomnik koło domu stoi.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w rejonie Katowic, na drodze DOK 86 przy węźle Murkowska, zajęty jest prawy pas ruchu jezdni prawej w kierunku Tychu. Na drodze ekspresowej S3 między węzłem Myślibórz a węzłem Gorzów Wielkopolski Północ prowadzone są prace naprawcze przy barierach ochronnych na pasie awaryjnym w kierunku Szczecina. Na drodze krajowej 11 pomiędzy Rogoźnem a Garbatką z powodu uszkodzonych rogatek na przejeździe kolejowym wprowadzono ograniczenie prędkości oraz znak stop. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
4: Coraz dłuższe dni.

0: Nowe Granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Zbalansowana muzyka w radiu to sztuka. Trochę tego, co świeże i elektryzujące teraz oraz sporo tego, co sprawdzało się przez ostatnie dekady. Taki mamy przepis na udany dzień. Moje Radio 24. Można powiedzieć górnolotnie, muzyka, która łączy...

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne dla Polski wskazują na zróżnicowaną aurę. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 20 do 22 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju termometry pokazują 31 stopni w Warszawie oraz 28 i 29 stopni w Gorzu i Poznaniu, gdzie występują opady deszczu. Najcieplejsze warunki odnotowano na południu. We Wrocławiu jest 33 stopnie, a w Krakowie 32 stopnie.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Zostałem Jolkę?
2: Jolka, do ciebie!
3: Słucham? Kto mówi?

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Na Majorce wojsko zostanie rozmieszczone w związku z całkowitym zaćmieniem słońca, aby wesprzeć służby i zabezpieczyć okoliczne obszary. Na Balearach, a konkretnie na Majorce, wprowadzono zarządzanie przedkryzysowe oraz stan alarmowy ze względu na spodziewany napływ turystów i podwyższone ryzyko wystąpienia pożaru. W Polsce 12 sierpnia po godzinie 19 będzie widoczne częściowe zaćmienie słońca, do którego obserwacji zaleca się stosowanie specjalnych okularów ochronnych. W innym kraju, w pobliżu Statui Wolności, doszło do tragicznego wypadku. Kobieta i niemowlę zginęły w wyniku przewrócenia się łodzi. Policja zatrzymała 46-letniego kapitana statku, któremu postawiono 13 zarzutów narażenia życia wielu osób. Według wstępnych ustaleń jednostka mogła przekraczać dopuszczalną liczbę pasażerów, a przyczyny tragedii są nadal badane przez służby. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, odnotowujemy temperatury około 20 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzowie, występują opady deszczu. Warunki są znacznie cieplejsze w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, gdzie termometry wskazują wartości od 32 do 33 stopni Celsjusza. Na wschodzie Polski, w Suwałkach i Rzeszowie, temperatura wynosi od 26 do 30 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1012 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: No, minęła piąta. Anglicy powiedzieliby tea time, a my w Polsce powiemy cokolwiek, byle szybko, bo między pracą, odbiorem dzieci od rodziny albo z przedszkola, czy też nakarmieniu ich po szkole, zawsze za mało czasu. Mam nadzieję, że moje Radio 24 będzie całkiem niezłym towarzyszem tego popołudniowego.

Kobiety tęsknią za romantyzmem, za emocjami. Chciałyby, żeby było tak jak na początku. Pewna żona poprosiła męża, żeby potraktował ją tak, jak wtedy, gdy się poznali. No to zabrał ją na kolację, do kina, przeleciał i odwiózł do rodziców. Brawo ty! Więcej politycznie niepoprawnych treści, jak zawsze po 19:00 w Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 w okolicach węzła Bytom występuje zwężenie jezdni w kierunku miejscowości Gorzyczki. Na drodze ekspresowej S86 na odcinku między Katowicami a Sosnowcem ze względu na budowę ekranów dźwiękochłonnych wyłączono prawy pas oraz pobocze w kierunku Będzina. Na drodze krajowej do K13 na przejściu granicznym Rosówek Rosow mogą występować zatory spowodowane kontrolami granicznymi. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Mazowsze w dwie minuty to małe miejsca i wielkie historie. Codziennie o 12.30 i o 22.30 zachęcam, włącz i odkryj coś nowego razem z Moje Radio 24.

Dobra produkcja zasługuje na dobre brzmienie. Dbamy o to, by każdy bas i każde muśnięcie struny brzmiało u Was tak, jak zaplanował to producent w studio. Moje Radio 24, audiofilski spokój w środku dnia.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, odnotowujemy temperatury około 20 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W centralnej części kraju oraz na południu panuje upalna aura. W Warszawie i Wrocławiu termometry wskazują 32 i 33 stopnie. Natomiast w Krakowie i Rzeszowie temperatura wynosi od 30 do 32 stopni Celsjusza. W okolicach Poznania oraz Gorzowa Wielkopolskiego występują opady deszczu. Na północnym wschodzie, w Suwałkach termometr pokazuje 26 stopni.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

umieszczone w związku z całkowitym zaćmieniem Słońca, aby wesprzeć służby i zabezpieczyć okoliczne obszary. Na Balearach, a konkretnie na Majorce, wprowadzono zarządzanie przedkryzysowe oraz stan alarmowy ze względu na spodziewany napływ turystów i podwyższone ryzyko wystąpienia pożaru. W Polsce 12 sierpnia po godzinie 19 będzie widoczne częściowe zaćmienie Słońca, do którego obserwacji zaleca się stosowanie specjalnych okularów ochronnych. W innym kraju, w pobliżu Statui Wolności, doszło do tragicznego wypadku. Kobieta i niemowlę zginęły w wyniku przewrócenia się łodzi. Policja zatrzymała 46-letniego kapitana statku, któremu postawiono 13 zarzutów narażenia życia wielu osób. Według wstępnych ustaleń jednostka mogła przekraczać dopuszczalną liczbę pasażerów, a przyczyny tragedii są nadal badane przez służby. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy temperatury około 20 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W centralnych regionach, w Poznaniu oraz Gorzowie, występują opady deszczu. Na południu i w centrum Polski panuje upalna aura. W Warszawie, Wrocławiu i Krakowie termometry wskazują 32 stopnie Celsjusza, natomiast w Rzeszowie temperatura wynosi 31 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1012 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Ostatnio odwoziłem znajomych na pociąg do Gdańska. Nie wiem, jak to się stało, ale byliśmy przed czasem, a przecież zawsze jest to samo. Pociąg Intercity z Pachowy do Pachowy jest opóźniony o 45 minut. Opóźnienie może się zwiększyć lub zwiększyć. Za opóźnienie przepraszamy, lol. I teraz uwaga. Pociąg przybył punktualnie, odjechał i przybył też o czasie. Uważam, że PKP nie może sobie tak po prostu pozwalać na tego typu ekscesy. Człowieka latami przyzwyczajali, można powiedzieć, że nawet wytrenowali, a teraz bez ostrzeżenia trzymają się rozkładu jazdy. To jest skandal i moim zdaniem absolutnie niedopuszczalne.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18, na odcinku węzeł Żary Południe, węzeł Iłowa, występują zwężenia jezdni. Na drodze ekspresowej S8 między Złotorią a Chroszczem trwają roboty przy wymianie nawierzchni. Ruch jest dwukierunkowy po jednej jezdni i ograniczony do 80 km na godzinę. Na autostradzie A4 na odcinku węzeł Krzyżowa, węzeł Bolesławiec w kierunku Jędrzychik, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z uwagi na nierówności nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Są stacje, które chcą Cię koniecznie obudzić wrzaskiem. My wolimy to robić dobrą energią. Spokojne wejście w godzinę, rytm dopasowany do Twojego tętna i zero zbędnego lania wody. Zapraszam na kolejną godzinę w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, odnotowujemy temperatury w granicach 19-20 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W centralnej części kraju warunki są znacznie cieplejsze. W Warszawie termometry wskazują 32 stopnie. Z kolei w Poznaniu oraz Gorzowie występują opady deszczu. Południe Polski przyjmuje letnie temperatury sięgające 31 i 32 stopni we Wrocławiu i Krakowie, gdzie w stolicy Małopolski odnotowano dość silny wiatr. Na wschodzie kraju, w Suwałkach, temperatura wynosi 25 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi obecnie 1012 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Na Majorce wojsko zostanie rozmieszczone w związku z całkowitym zaćmieniem słońca, aby

chwili wolności, doszło do tragicznego wypadku. Kobieta i niemowlę zginęły w wyniku przewrócenia się łodzi. Policja zatrzymała 46-letniego kapitana statku, któremu postawiono 13 zarzutów narażenia życia wielu osób. Według wstępnych ustaleń jednostka mogła przekraczać dopuszczalną liczbę pasażerów, a przyczyny tragedii są nadal badane przez służby. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi około 20 stopni Celsjusza przy suchym niebie. W centralnej części kraju warunki są zróżnicowane. Podczas gdy w Warszawie panuje sucha pogoda i temperatura 26 stopni, w Poznaniu oraz Gorzowie występują opady deszczu. Południowe regiony Polski są znacznie cieplejsze. We Wrocławiu odnotowano 32 stopnie Celsjusza, a w Krakowie i Rzeszowie temperatury sięgają 30 i 31 stopni. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1012 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęła 7 po południu, zatem rozpoczynamy Mazowsze w całą godzinę. Cała godzina lotu nad mazowieckimi miejscowościami, małymi, dużymi. Posłuchaj i sprawdź, czy byliśmy już także u Ciebie.

0: w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe, w sam środek historycznej zapuszczańskiej ziemi. To tutaj bije serce gminy o nazwie tak starej jak same dęby Puszczy Stromeckiej. Z lotu ptaka Stromiec prezentuje się jako zwarta, niemal geometryczna osada. Jej oś wyznacza strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. Czerwona wieża góruje nad oceanem zieleni, widoczna z wielu kilometrów. Ale to coś więcej niż punkt orientacyjny. To świadek historii. W 1945 roku niemal stała się wyrokiem dla całej wsi. Gdy front oparł się o linię Wisły, wieża stała się dla Niemców doskonałym punktem obserwacyjnym. To dlatego Stromiec znalazł się pod morderczym ostrzałem artylerii radzieckiej. Świątynia, trafiona kilkukrotnie, cudem ocalała, ale okoliczne domy nie miały tyle szczęścia. Wieś legła w gruzach. To kolejny tragiczny rozdział walk, które toczyły się na tej ziemi. Walk Armii Krajowej i 9 Armii Prusy. Kamienny obelisk, który dostrzegamy z góry, upamiętnia 134 mieszkańców, tych, którzy zginęli i tych, których wywieziono do obozów. Patrząc dziś na szerokie trakty, trudno uwierzyć w skalę tamtych zniszczeń. Stromiec odrodził się z puszczańską upartością. Dawna wieś królewska dziś tętni nowoczesnym życiem. Duma z wolności przetrwała tu wieki, widać ją w zadbanych zagrodach i aktywności lokalnej społeczności. Stromiec to miejsce, gdzie historia nie jest ciężarem, ale napędem. To tutaj, między cieniem puszczy, a słońcem odbijającym się w oknach nowych domów, czuć prawdziwą energię Mazowsza. Energię ludzi, którzy wiedzą, jak podnieść się z popiołów i z dumą patrzeć w niebo.
0: Mazowsze? W 2 minuty.
2: Odcinek w 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, nad krainę, która z lotu ptaka przypomina zielony patchwork. Przed nami Mogielnica. Już z daleka widać jedno, morze drzew owocowych. Sady podchodzą pod same rogatki miasta. To tutaj bije owocowe serce Europy. Zniżamy lot nad centrum. Pod nami rynek, geometryczny, uporządkowany, klasyczna, dobra urbanistyka. Wszystkie drogi prowadzą do serca miasta. Nad placem góruje ratusz, symbol miejskiej dumy i tradycji sięgającej XIV wieku. To miasto handlu, jarmarków i rzemiosła. Przystań dla podróżnych na szlaku między Warszawą a Krakowem. Kamera szybuje ku wieżą kościoła świętego Floriana. Jego neogotycka sylwetka przecina niebo. Ale Mogielnica to nie tylko zabytki. To miasto, które potrafiło walczyć. W czasie okupacji działała tu silna konspiracja, a opór był równie twardy jak stare jabłonie. Ale prawdziwa siła Mogielnicy tkwi w rytmie. Z góry widać ruch, chłodnie, rzędy sadów, jak precyzyjnie narysowana mapa. To miasto żyje z ziemi i dla ziemi. Każda jabłoń ma tu swoje miejsce. Mogielnica to harmonia między historią a nowoczesnością. Przeszłość zamknięta w murach ratusza i przyszłość, która co roku dojrzewa na gałęziach. Mogielnica – bezpieczna przystań wśród nieskończonego ogrodu. Mazowsze pachnące jabłkiem i spokojem dobrze wykonanej pracy.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą szerokie koryto Wisły i wlatujemy nad bezkresne morze zieleni. Pod nami Puszcza Stromiecka, a w jej sercu Dobieszyn. Z lotu ptaka to zaledwie kilka ulic i nitka torów, ale to miejsce żyje w rytmie lasu i historii. Zniżamy lot nad tory kolejowe. Dziś mkną tędy nowoczesne składy, ale w czasie wojny była tu linia życia i walki. Stacja Dobieszyn. Strategiczne gardło transportowe, które partyzanci zaciskali z niezwykłą odwagą. Rampy, bocznice, to tutaj nocami pod osłoną mgieł wybuchał opór. Każdy nasyp, każda zwrotnica ma swoją opowieść o dywersji. Kamera przesuwa się nad dachy nadleśnictwa Dobieszyn. To bastion ludzi lasu. Tu zaczyna się królestwo natury, do którego człowiek wchodzi rzadko i z szacunkiem. Wlatujemy nad rezerwat Starodrzew Dobieszyński. Z góry widać różnice. To nie są równe rzędy drzew, ale naturalny, potężny chaos sosny i dębu. Niektóre z tych drzew pamiętają czasy, gdy po lesie niosło się echo strzałów. To żywy pomnik przyrody, azyl dla rzadkich ptaków i zwierząt. Ale Dobieszyn skrywa coś jeszcze. Kierujemy obiektyw głębiej w las, tam gdzie beton wrasta w ziemię. Bunkry, umocnienia, prawie pochłonięte przez naturę. Ślady po czasie, gdy idylla była twierdzą. Dobieszyn to dowód, że nawet mała stacja może być centrum wielkich wydarzeń. To miejsce dla tych, którzy szukają ciszy, ale potrafią słuchać. Dobieszyn, miejsce, gdzie zieleń nie ma końca. Historia Mazowsza ukryta w cieniu dębów.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Opuszczamy Dolinę Wisły i kierujemy się ku miastu, które historia hartowała ogniem i żelazem częściej niż jakiekolwiek inne na Mazowszu. Przed nami Warka. Z lotu ptaka uderza geometria rynku i ratusza, ale to tylko fasada spokoju. To miasto cień własnej potęgi. Miasto, które w XVII wieku niemal zniknęło z mapy. Widzimy wieżę kościoła świętego Mikołaja, barokowej perły, jednej z nielicznych, które ocalały z wielkich pożarów. To tutaj, wśród murów pamiętających wiek XVII, wciąż czuć ducha dawnej świetności. Świetności, którą brutalnie przerywały kolejne wojny. Przesuwamy się nad dzielnicę Winiary. Wśród starodrzewu bieli się Pałac Puławskich. To gniazdo bohatera dwóch narodów, Kazimierza Puławskiego. Z góry park wygląda jak zielony bastion pamięci, skrywający muzeum, które łączy historię Polski i Ameryki. Warka to jednak nie tylko pałace, to także arena wielkich bitew. Pod nami rozciągają się pola, na których Stefan Czarnecki gonił Szwedów podczas potopu, a wieki później niebo nad miastem przecięły stalowe ptaki. Dostrzegamy pomnik lotników upamiętniający 1. Pułk Myśliwski Warszawa. To tutaj 23 sierpnia 1944 roku rodziło się polskie lotnictwo, gdy miasto zmieniało się w gruzy jako kluczowy punkt przyczółka Warecko-Magnuszewskiego. Ale Warka ma też swoje tajemnice. Gdy kamera mija Jezioro Dominikańskie, warto nadstawić ucha. Legenda mówi, że pod taflą wody spoczywa jeden z 7 nieistniejących już kościołów, a dźwięk jego dzwonów wciąż niesie się echem w przełomowych chwilach dziejów. Na koniec spójrzmy na otaczające miasto sady. To one wraz ze słynnym browarem są fundamentem wareckiego optymizmu. Nawet papież Klemens VIII, chorując w Rzymie, wzdychał do tutejszego trunku Sancta Piva di Warca. Gdy kardynałowie modlili się do świętej piwy, on odzyskał zdrowie dzięki śmiechowi. Warka to właśnie to połączenie bolesnej historii zniszczeń i niespożytej energii życia, która co rano budzi się w zapachu kwitnących jabłoni i w szumie fermentującego złota.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na południe wzdłuż leniwego nurtu Wisły. Tam, gdzie rzeka rozlewa się szeroko, jakby sama chciała zwolnić i oddać hołd ziemi nasiąkniętej historią. Przed nami Magnuszew. Z góry wygląda jak sielankowa osada wciśnięta między zielone lasy a błękit wody. Ale to tylko pozory dzisiejszego spokoju. Patrzymy na miejsce, które w 1944 roku było piekłem na ziemi. Tutaj zaczynał się słynny przyczółek magnuszewski. Skrawek lądu, o który walczono z furią godną największych bitew tej wojny. Gdy obniżamy lot nad centrum, dostrzegamy bryłę kościoła świętego Jana Chrzciciela. Jego mury to niemal niemi świadkowie, wzniesione po wojnie na fundamentach świątyni zrównanej z ziemią. W Magnuszewie prawie nic nie jest stare, bo w sierpniu 1944 roku nie ocalał tu niemal żaden dom. Przesuwamy obiektyw ku skansenowi bojowemu w Mniszewie. Z lotu ptaka, lufy armat i sylwetki czołgów wyglądają jak porzucone zabawki, ale to one przypominają o cenie, jaką zapłacono za ten brzeg rzeki. Widzimy wzgórza pocięte liniami okopów, blizny, które natura wciąż nie zdołała w pełni zagoić. Magnuszew to jednak nie tylko wojenna pożoga, to także królewskie dziedzictwo. Mało kto pamięta, że od XIV wieku był dumnym miastem, tętniącym życiem handlowym nad Wisłą. Prawa miejskie tracił i odzyskiwał, ale jego charakter przetrwał. Kamera skręca nad Dolinę Radomki, która tuż obok kończy swój bieg. Tu krajobraz staje się czystą poezją. Dzika rzeka, meandry, wyspy na Wiśle. To raj dla natury, która odzyskała tę ziemię po latach huku armat. Magnuszew otaczają sady i pola. Z tej perspektywy widać kontrast. Czerń żyznej ziemi, która kiedyś przyjmowała stal, a dziś rodzi owoce. Magnuszew uczy pokory wobec czasu. Pokazuje, że tam, gdzie wczoraj był pył i zgliszcza, dziś szumią liście i panuje cisza. Magnuszew, bastion pamięci, który przetrwał wszystko. Mazowiecka brama do krainy Wisły.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, oto najnowszy serwis informacyjny Moje Radio 24. Węgierski lider Viktor Orbán podczas pobytu na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych był brany pod uwagę jako kandydat na wysokie stanowiska międzynarodowe. Pojawiły się doniesienia dotyczące możliwości objęcia przez niego funkcji w strukturach FIFA oraz roli zastępcy sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Choć dziennikarz Szabolcs Pani potwierdził te informacje, rzecznik partii Fidesz

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 18 i 21 stopni Celsjusza przy słabym lub umiarkowanym wietrze. W Poznaniu oraz Gorzowie występują opady deszczu. Środkowa część kraju jest znacznie cieplejsza. W Warszawie termometry wskazują 27 stopni Celsjusza. Na południu i południowym zachodzie panuje upalna aura. We Wrocławiu odnotowano 32 stopnie, a w Krakowie 29. Wschodnia część kraju oferuje temperatury między 22 a 29 stopniami Celsjusza.

0: moje Radio 24.
1: Tu moje Radio 24, minęła 20. Przed nami kilka niezłych historii, całkiem dobrych piosenek. Zapraszam.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady warki i zanurzamy się w głęboką zieleń, która szczelnie otula grabów nad Pilicą. Z góry wygląda jak spokojna przystań, ale jego historia to gotowy scenariusz na dramat wojenny. Najpierw przyciąga wzrok kościół Świętej Trójcy, dumnie górujący nad okolicą. To już trzecia świątynia w tym miejscu. Poprzednie obracały się w Perzynę, ostatnia podczas krwawych walk na przyczółku Warecko-Magnuszewskim. Grabów był wtedy ziemią niczyją, miejscem, w którym niebo i ziemia stanęły w ogniu. Miejscowość została zniszczona niemal w 100%. Patrząc z lotu ptaka na dzisiejszy układ zabudowy, trudno w to uwierzyć. To tutaj krzyżowały się ważne trakty, a handel kwitł pod okiem możnych rodów. Dziś o dawnej miejskości przypomina zwarta zabudowa wokół centrum, choć Grabów oficjalnie pozostaje wsią. Jedną z tych, które zapłaciły najwyższą cenę za swoje strategiczne położenie. Kamera przesuwa się nad stacją kolejową ukrytą w lesie. To tędy przebiega linia Warszawa-Kraków. Kiedyś dawała impuls do rozwoju, a w czasie wojny była niemym świadkiem transportów i walk. Tuż obok rozciąga się zielone morze Puszczy Stromeckiej. Z góry widać, jak natura powoli odzyskuje tereny, na których niegdyś tętniło życie. Grabów nad Pilicą to miejsce dla tych, którzy szukają ciszy podszytej echem historii. To tutaj, między nowoczesną szkołą a odrestaurowanym kościołem, widać najlepiej, jak mazowiecka wieś potrafi podnieść się z popiołów i znów stać się bezpiecznym schronieniem w cieniu wielkiej puszczy.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą puszczańskie ostępy i kierujemy obiektyw na zachód ku dolinie jednej z najczystszych rzek Mazowsza. Pod nami rozciągają się Białobrzegi, miasto, które swoją nazwę i charakter zawdzięcza białym, piaszczystym brzegom leniwie meandrującej Pilicy. Z lotu ptaka rzeka wygląda jak srebrzysta wstęga, która z niezwykłą swobodą rzeźbi krajobraz, tworząc liczne zakola, starorzecza i piaszczyste łachy. To właśnie tam ta wodna arteria od wieków wyznacza rytm życia mieszkańców i przyciąga letników spragnionych odpoczynku. W centrum kadru dominuje żelbetowa konstrukcja, historyczny most nad Pilicą. Z góry jego regularne łuki przecinające błękit wody przypominają precyzyjny rysunek inżynierski. To ikona miasta i w chwili powstania jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, stanowiący ważne ogniwo na trasie łączącej Warszawę z południem kraju. Tuż obok wzrok przyciąga strzelista sylwetka kościoła Świętej Trójcy. Jego neogotycka bryła, otoczona starannie utrzymaną zielenią, jest wyraźnym punktem orientacyjnym w niskiej zabudowie miasteczka. Białobrzegi to przede wszystkim przestrzeń rekreacji. Z góry widzimy rozległe tereny nadpilickie, gdzie nowoczesna infrastruktura turystyczna, place zabaw, ścieżki rowerowe i strefy wypoczynku harmonijnie współgra z dziką naturą. Na tafli wody pojawiają się kolorowe punkty, kajakarze, dla których Białobrzegi są jednym z ważniejszych przystanków na mapie wodnych przygód. Białobrzegi to miejsce, gdzie nowoczesność nie próbuje zdominować natury. Z jednej strony ważny węzeł komunikacyjny i rozwijające się miasto, z drugiej kojący szum rzeki i zapach sosnowych lasów otaczających dolinę Pilicy.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: zawsze w dwie minuty.
1: Zmierzamy na północ, tam gdzie mazowiecka równina zamienia się w największy sad Europy. Pod nami rozpościera się Grójec, miasto, które od stuleci żyje w rytmie kwitnących jabłoni i dojrzewających owoców. Z góry granica między zabudową a naturą niemal się zaciera. Czerwień dachów płynnie przechodzi w nieskończone rzędy drzew. Wiosną pokrywają okolice białym kwiatem, a jesienią dojrzewają w odcieniach czerwieni i złota. W centrum panoramy uwagę przyciąga rynek z klasycystycznym ratuszem. To serce historycznego układu miasta, stąd rozchodzą się ulice pamiętające czasy, gdy Grójec był ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Tuż obok góruje bryła kościoła świętego Mikołaja. Jego wieża niczym strażnik dominuje nad niską zabudową i przypomina o średniowiecznej historii tego miejsca. Ale prawdziwą skalę tego krajobrazu widać dopiero z lotu ptaka. Sady ciągną się aż po horyzont, tworząc niemal matematyczny układ. To ogromna zielona mozaika, przerywana błękitem zbiorników wodnych i wstęgami dróg, którymi każdego dnia ruszają w świat transporty jabłek grójeckich. Z góry widać też nowoczesne oblicze regionu, ogromne chłodnie, centra logistyczne, które pokazują, jak tradycja sadownicza przerodziła się w nowoczesną gałąź gospodarki. Grójec to miasto dwóch światów. Z jednej strony historia i spokojny rytm mazowieckiego miasteczka, z drugiej potęga natury i pracy ludzkich rąk, które stworzyły krajobraz jedyny w swoim rodzaju.
0: Mazowsze?

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza, do miejsca, gdzie historia ma zupełnie inny rytm. Pod nami Radziejowice, dawna wieś szlachecka, której dzieje sięgają co najmniej XVI wieku. Przez stulecia tutejsze dobra należały do rodu Radziejowskich. Później przechodziły w ręce kolejnych właścicieli, aż trafiły do rodziny Krasińskich. Z góry widać, że to miejsce rozwijało się inaczej niż położone obok miasta przemysłowe. Nie wokół fabryk, ale wokół rezydencji i krajobrazu. W centrum tej przestrzeni znajduje się zespół pałacowo-parkowy. Klasycystyczny pałac otoczony zielenią do dziś zachował swój spokojny, reprezentacyjny charakter. Tuż obok stoi neogotycki zameczek oraz inne zabudowania tworzące spójną całość. Dworek, domek szwajcarski, dawna kuźnia i park ze stawem układają się w przemyślaną kompozycję. Nieco dalej wznosi się klasycystyczny kościół świętego Kazimierza, zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego. Towarzyszą mu zabudowania parafialne, wpisujące się w ten sam spokojny porządek architektoniczny. Radziejowice to jednak nie tylko budynki, to także krajobraz, który przez wieki był świadomie kształtowany. Przez wieś przebiegają zabytkowe aleje lipowe, uznane dziś za pomnik przyrody. Według podań niektóre z tych drzew pamiętają czasy sprzed potopu szwedzkiego. To miejsce często pojawiało się również na ekranie. W Radziejowicach kręcono sceny do filmów takich jak Lalka, Pan Tadeusz czy Znachor. I to nie przypadek. Radziejowice mają w sobie coś, co trudno uchwycić jednym zdaniem. Spokój, przestrzeń, światło, które sprawiają, że czas płynie tu inaczej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Są miejsca, których w pełni nie widać z lotu ptaka, a jednak ich znaczenie wykracza daleko poza to, co możemy zobaczyć. Pod nami okolice Świerka, niedaleko od Focka. To właśnie tutaj znajduje się jedno z najważniejszych centrów naukowych w Polsce. Historia tego miejsca sięga lat 50. XX wieku, kiedy rozpoczęto tu rozwój polskich badań jądrowych. Przez dekady powstawały kolejne instytuty, które dziś tworzą Narodowe Centrum Badań Jądrowych. To jedno z największych centrów badawczych w Europie Środkowej, gdzie prowadzi się zarówno badania podstawowe, jak i projekty o bardzo praktycznym znaczeniu. W samym sercu ośrodka znajduje się reaktor badawczy Maria. Uruchomiony w 1974 roku, pozostaje do dziś jedynym działającym reaktorem jądrowym w Polsce. To jednak nie elektrownia. To narzędzie naukowe. W jego wnętrzu powstają radioizotopy wykorzystywane w medycynie do diagnostyki i leczenia chorób, w tym nowotworów. Dzięki pracy ośrodka Polatom polskie technologie trafiają do szpitali i laboratoriów na całym świecie. To właśnie tutaj nauka spotyka się z codziennym życiem, często niewidocznie, ale bardzo realnie. W Świerku prowadzi się także badania nad nowymi materiałami, bezpieczeństwem jądrowym i zastosowaniami promieniowania w przemyśle i ochronie środowiska. To miejsce rozwija się również technologicznie. Powstają tu nowoczesne centra obliczeniowe i infrastruktura naukowa wspierająca pracę badaczy. Mimo swojego znaczenia, ośrodek pozostaje miejscem zamkniętym i chronionym, ale jednocześnie co roku odwiedzają go tysiące osób, które chcą zobaczyć, jak wygląda współczesna nauka. Świerk to miejsce, które działa dziś inaczej niż wszystko wokół, bez dymu, bez hałasu i bez spektakularnych obrazów. Ale jednak to właśnie tutaj powstają rozwiązania, które ratują zdrowie i życie. To przypomnienie, że atom to nie tylko energia, to także wiedza, technologia i odpowiedzialność.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: To jest moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do końcówki lat 90. To był moment, w którym polski rock zaczął mówić ciszej, ale trafniej. Zamiast krzyku emocje, zamiast manifestów historię. Wtedy właśnie pojawia się Mysłowic. Zespół Zmysłowic, który bardzo szybko znalazł własny język. Język oparty na nastroju i na obrazie oraz na niedopowiedzeniu. Peggy Brown to jeden z tych utworów, które bardziej się opowiada niż śpiewa. To nie jest klasyczna piosenka z refrenem do krzyczenia pod sceną. To raczej krótki film o kimś, o kim wiemy niewiele, ale wystarczająco dużo, żeby poczuć klimat tej historii. Utwór ukazał się na płycie Miłość w czasach popkultury, albumie, który dla Mysłowic był ogromnym przełomem. To właśnie ta płyta wyniosła zespół z klubów do głównego nurtu i na stałe zapisała go w historii polskiej muzyki. Peggy Brown idealnie pokazuje styl tamtego okresu. Spokój, melancholię, prosty motyw gitarowy i tekst, który zostawia przestrzeń dla słuchacza. To jedna z tych piosenek, które nie starzeją się dlatego, że nigdy nie próbowały być modne. Czas wrócić do tej historii. Przed nami Mysłowic i ponadczasowa Peggy Brown.

0: Historia jednej piosenki.
1: Był rok 73. Dolly Parton wchodzi do studia RCAB w Nashville z nowym numerem, który wymyśliła po spotkaniu małej, rudowłosej dziewczynki proszącej o autograf. Jak masz na imię? Zapytała Dolly. Jolene, odpowiedziała. I tak zaczęło się jedno z najbardziej rozpoznawalnych imion w historii muzyki country. Kilka dni później Dolly dostaje do tego jeszcze jeden wątek – zazdrość. W jej małym banku pracowała pewna ekspedientka – wysoka, rudowłosa, z tym spojrzeniem, które nawet mąż Dolly uznał za interesujące. Nie było dramatu, nie było zdrady, ale była emocja i z niej powstało błaganie – Jolene, please don't take my man. Jolene to prostota, gitara i głos. Nic więcej nie trzeba, żeby napisać coś, co po 50 latach dalej brzmi świeżo. Coverów powstały dziesiątki. Od The White Stripes po akapelową wersję Pentatonix, która dostała zresztą Grammy. A jedna z najbardziej autentycznych, szczerych wersji wyszła od kogoś, kto z Dolly Parton łączy nie tylko muzyka, ale też rodzina. Jej chrześnica Miley Cyrus z Backyard Sessions surowo, intymnie, jakby śpiewała prosto z werandy w Nashville. Posłuchajcie, Miley Cyrus, Jolene.

0: historię jednej piosenki.
1: Rok 1984. Jarocin pęka w szwach, a nad Polską wisi ciężkie, ołowiane niebo. W tym szarym świecie, między betonowymi blokami a marzeniami o wolności, rodzi się dźwięk, który nie pasuje do niczego, co znano wcześniej. Zimna fala, transowy rytm i tekst, który za chwilę stanie się pokoleniowym testamentem. Debiut, legendarna czerwona płyta grupy IARL. Skóra. Wielu widziało w tym prostą piosenkę o miłości, ale my widzieliśmy chyba trochę lepiej. To był krzyk o autentyczność, o to, że pod każdą maską, pod każdym mundurem i narzuconą rolą pulsuje ta sama bezbronna tkanka. Paweł Kukiz nie śpiewał wtedy do tłumów, on szeptał każdemu z nas prosto do ucha o lęku przed dotykiem i pragnieniu bliskości w świecie, który stał się zimny. Skóra to hymn tych, którzy nie chcieli dać się sformatować, zapach dżinsowych katan, smak pierwszej wolności i echo jarocińskich nocy, które miały nigdy się nie skończyć. Dowód na to, że rock to nie tylko gitary, ale przede wszystkim stan ducha. Dziś, gdy tamte emocje przykrył kurz codzienności, ten rytm potrafi wciąż wywołać dreszcz, bo pod skórą wciąż jesteśmy tymi samymi dzieciakami z tamtych lat. Moje Radio 24, IARL, dla wszystkich, którzy wciąż pamiętają, jak smakuje prawda skóra.

0: Historia jednej piosenki.
1: Liverpool, połowa lat 2000. Czasy, gdy w klubach jeszcze paliło się papierosy, a Britpop miał ostatni oddech, ten prawdziwy, gitarowy. W tym klimacie pięciu facetów z zespołu The Zutons nagrywa płytę Tired of Hanging Around i właśnie tam rodzi się Valerie. Nie, to nie piosenka o idealnej kobiecie. To historia o dziewczynie, która powinna wrócić, ale nie wraca. Facet siedzi, gapi się w szklankę i pyta: "Why don't you come on over, Valerie?" Tęsknota? Może. Trochę ironia, trochę autentyczna bezradność. Dave McCabe, wokalista zespołu, który napisał tekst zainspirowany prawdziwą Valerie, którą poznał w barze w Wirral. Była artystką z Los Angeles, aresztowano ją za jazdę po pijaku, przez to nie mogła wrócić do Wielkiej Brytanii. I tak z romantycznej historii powstał kawałek o niespełnieniu, który śpiewa się z uśmiechem. Rok później Mark Ronson usłyszał ten numer, zaprosił Amy Winehouse i świat zapomniał, że kiedyś istniał oryginał. A to właśnie tutaj, w tej surowszej, gitarowej wersji słychać prawdziwe serce tej historii. Trochę rocka, trochę pubu i to charakterystyczne brytyjskie "Keep calm and sing anyway". Zanim więc Amy go porwała do soulu, posłuchajmy, jak brzmiało naprawdę. The Zutons, Valerie.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz moje Radio 24.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Moje Radio 24.